0: Ventura. And go in there. Bravo! Zapamiętaj kolejne zdjęcie z Boratami. Tylko nie uszkodzić, nie uszkodzić. Proszę nam się przyda.
1: Ej, drogo. A nie mnie bimbo.
0: Niedelnie. Tylko, że były dwie drużyny. Dwie drużyny znaczy. Jedna na lewo, jedna na prawo. No to gry. Zapraszamy. Dalej. Dalej na drużynę. Na drugiej.